0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Oczywiście takie nawyki dyrektorskie, tak, wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dla tego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana przez pokolenie na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? Czy jest to bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje?
4: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, absolutnie czym jest tak. Tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów, grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowanych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak? Którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych od, no, mówiąc o Austro-Węgierach, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach. Mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków, tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
4: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos. Dziękuję.
5: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuje troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których Pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich, przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, była elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takiej sytuacji nawet no śmiesznych, tak, bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego, ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz, powiedziałbym, no, fizyczny. Czyli krótko mówiąc, bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie najlepiej się uczyły, to też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy... musieliśmy się zawsze starać dwa razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, czy być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób. Czyli na przykład biciem, jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje? Tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który pan wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków, urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw, ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje, jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie, skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
7: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy, to ta trudność w określeniu siebie. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie i do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja nie chciałem, ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. I teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, bo chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast sam sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczył Łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy Łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język Łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy do finansowania różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka Łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, Łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte, po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral, czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
8: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się Łemkowskiego, to jest mojego pokolenia... Jurka pokolenia to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także,
7: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
8: pańska
7: tylko mówić.
8: Wola.
7: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia poprawnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jakie to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowynie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łemkowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się też... Myślę tak jakby, że to wszystko to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tam tej liminalności nie było. Natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
9: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych. Osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają Łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci już, do tych dzieci dzisiaj, dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez, może okradzione, może w zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego, ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie Państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija, chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
5: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci, w domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
5: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół, natomiast to był ich świadomy wybór, ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyśle się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę państwa. Wyobraźcie sobie państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego, na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę państwa, migrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej. Naukę, utrwalanie języka łemkowskiego. I myślę, że proszę państwa, znów jakby odpowiadając na pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnej, regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali i dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to mówię, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem Łemkowskim, zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory,

0: właśnie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak Łemkowska Opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
1: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem. Bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
2: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby mówili do dzieci po łemkowsku. Bo spotykałam się z takimi opiniami, że po co mówić w drugim języku, dziecku się będzie mieszać i tak dalej. Naukowcy dowiedli, że dzieci bilingwalne dużo lepiej się rozwijają. Na pewno nie zrobicie dziecku krzywdy, jeżeli będziecie mówić do dzieci po łemkowsku. Ale jeszcze nawiązując do tego, mam świadomość, że nie każdy miał szansę się nauczyć łemkowskiego w domu. I są to dzieci, są to osoby dorosłe. I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i był

0: Były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych, czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców i właśnie dlatego powstał projekt Fajposfonu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku, ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział. Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
1: Michale, coś chciałbyś dodać?
2: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje
1: Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Kryński skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie, jak osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę Państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo akurat nie zajmuję się językiem, więc tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę Państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Mówią, jak to, przecież jest specjalny transport. I później przychodzę i ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ścian. A tu się okazuje, że ja mam scenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo, ale to, proszę Państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
2: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że to taki etos punkowski, do it yourself?
1: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
2: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jak poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
1: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę Państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę Państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. Ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
2: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
1: Mamy też Małgosię Milgetas i zapewne trochę Małgosię Milgetas to się zmienia, natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą Państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam Państwu głos w kontekście politycznym, natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz. No przecież też sam wychowałem się na Łemkowienie. No i proszę państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
3: Odpowiadając na pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, bo pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy, bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łemkowskiego? Proszę państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków, i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego. Ja mogę mieć, przepraszam, na pstryknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić. Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I proszę państwa, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli no właśnie, sąsiedzi z zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne. Ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000. otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie. Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik Nie zrobię tego, co mogę zrobić, pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc proszę Państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne. Tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie Łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę Państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takich jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny przynajmniej wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszością narodową i etnicznym wybranie przynajmniej jednego albo proporcjonalnie do liczby ludności przedstawicieli do parlamentu. Takie prawa wyborcze mają na przykład mniejszości narodowe w Serbii czy na Węgrzech, ale my niestety takiej możliwości nie mamy. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, albo przynajmniej do prób zrobienia czegokolwiek, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i rozwiązań na szczeblu centralnym.
4: Ja jeszcze dopełnię wypowiedź pana Jerzego, że Rusini na Węgrzech, Rusini w Rumunii mają właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez, no na przykład w związku z Dniem Rusinów Rumunii, czy ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość z okazji kodyfikacji rusińskiego języka na Węgrzech, to tamte imprezy mają całkiem inną rangę niż u nas. One są już na tej wręcz ogólnopaństwowej, mają wręcz ogólnopaństwową rangę. Przyjeżdża policja. Policja pewnie też, ale telewizja, te imprezy są transmitowane. Ich lokalizacja w najważniejszych miejscach, budynkach w danym państwie już zupełnie inaczej pozycjonuje daną społeczność, w tym przypadku naszą rusińską. I udział innych ważnych według rangi życia społecznego osób jest dużo większy. My, jak przyjedzie starosta, to już jest święto. Jak przyjedzie burmistrz, to też, tylko zaklaskać. To jest zupełnie inny wymiar obecności w życiu politycznym i następstw tego.
2: Jeszcze może Państwo by chcieli coś dodać? To dziękuję Państwu za tą część dyskusyjną, a teraz chciałbym zapytać, czy może mają Państwo jakieś pytania publicznością? No najpierw brawa, oczywiście.
5: Dziękuję. Damian Trochanowski, LMFM, pewnie się znamy. A ja bym chciał każdego z Państwa dzisiaj występujących zapytać, bo taką łemkowską, sam jestem łemkiem, wiem jak to lekko nam jest narzekać. Czy mają państwo coś pozytywnego dzisiaj do powiedzenia?
6: Tak, ja właśnie bardzo pozytywnie chciałabym powiedzieć. Pozytywne dla mnie jest to, co już tutaj widzę. Mamy młodych ludzi, dla mnie to są młodzi ludzie. Tak jak Michał dochodzi do łemkowskości, jeszcze nie jest pewien, czy może być łemkiem, więc od razu dam mu 200% kredytu zaufania, że absolutnie jest dla mnie łemkiem. Nie ma, skoro chce nim być, stara się i lepszej tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować, no po prostu. Będę ciągle mówić do pana po łemkowsku. W końcu się pan przełamie. Established language będzie łemkowski dla nas. Druga pozytywna sprawa a propos języka. Wszystko to, co państwo powiedzieliście, jest absolutnie prawdą. Brakuje systemowych rozwiązań, ale z drugiej strony jako człowiek urodzony jeszcze przed jakiś czas, przed tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, że przecież z Jerzym pamiętamy czasy, kiedy w ogóle nie było mowy nawet o szkolnictwie łemkowskim, o podręcznikach łemkowskich, o radiu łemkowskim. To wszystko mamy. Dla mnie to już jest bardzo ważne. Tak? Bardzo ważne dla mnie jest również to, że w podręczniku w szkole podstawowej mój syn w pierwszej klasie akurat w podręczniku o mniejszościach narodowych i etnicznych jest napisane, nie wiem jak, czy wszyscy nauczyciele przerabiają te lekcje, ale było o Łemkach, o Romach i innych i mój syn w pierwszej klasie zrobił właśnie prezentację na temat muzeum swojego dziadka Pawła Stefanowskiego w Bielance o dwujęzycznych napisach w Bielance i właśnie też spotkał się z tym, a co, ty nie jesteś Polakiem? No nie jestem Polakiem. No, to nie wiedzieli, że nie można, że są tacy jak nie, ale to było fajne. Bardzo im się to podobało, że nie jest Polakiem. Doczekałam się tych czasów, co jest dla mnie pozytywne, ponieważ do mnie, podobnie jak dla mnie, nie bili, ale do mnie rzucali kamieniami. Tak? Ty Rusiniem, mój brat się bił, i więc to już jest bardzo ważne. Oczywiście nie czarujmy się, gdyby nie Unia Europejska, państwo polskie nie wprowadziłoby tych przepisów i nie zmodyfikowałoby tych przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych i tak dalej, dwujęzycznych napisach i ciągle są obstrukcje, więc właśnie ten smutny nastrój tych naszych doświadczeń absolutnie tutaj jest uzasadniony, ale właśnie skoro pan pytał te pozytywy, jeszcze być może wywrotowa jedna moja wypowiedź, ale ponieważ już mam bliżej do drugiej strony niż dalej, to jednak żywię nadzieję, że będziemy trwać. Nawet jak utracimy język, chcę dać przykład, albo będzie bardzo trudno, to wszystko, o czym państwo mówicie. Język teraz w kontekście innych doświadczeń, innych narodów, to nie jest, okazuje się, warunek sine qua non. Nie chciałabym, żebyśmy utracili język, ale zobaczmy na Irlandię, no bo tutaj to jest pierwszy tak. Przecież ile ludzi w Irlandii zna swój język, czyli gaelicki? Tylko garstka, tak? Albo filolodzy, którzy ją odradzają. Zamierzeniem Ligi Gaelickiej założonej przez Douglasa Hyde'a w 1893 roku, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Irlandię niepodległości, właśnie było to, żeby zacząć odradzać język, szkolnictwo i tak dalej. I później w 1921 roku, kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, bardzo wiele rząd działał w tym kierunku, żeby wprowadzał na siłę naukę, znaczy na siłę, wprowadził do szkoły naukę języka gaelickiego, do urzędów i tak dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Też bym chciała, żeby w urzędach były u nas i wszyscy mówili po łemkowsku w tych regionach, co nam się należy, tak jak te dwujęzyczne napisy i język urzędowy. Ale ten projekt rządu nie wypalił.
2: Około 4% Irlandczyków mówi po galicku. No, Waliczyków jeszcze mniej.
6: No tak, więc jednym słowem właśnie o to chodzi. Więc to jest, Yeats wyjechał, Beckett wyjechał, bo jakby ta opresja rządu też w kierunku tego jakby wprowadzania, artyści wyjechali oczywiście, i że z jednej strony to jest zrozumiałe, że w warunkach braku zakorzenienia czy braku pomocy ze strony państwa, żeby mniejszości narodowe czy etniczne mogły się rozwijać, to tego nam bardzo brakuje, ale z drugiej strony odwrotność również okazuje się, że nie przynosi świetnych rezultatów, a jak państwo wiecie, Irlandczycy cały czas istnieją i nawet nie tyle, że istnieją, ale przecież znowu jakiś konflikt na granicy odbywa. Nie tylko Irlandczycy, mamy drugą sytuację, Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Podobna sprawa, tak? Którzy... Wcześniej to było, no było jeszcze, można było dyskutować, tak, że mógł się nauczyć. Teraz już wiadomo, że są Ukraińcy, niektórzy się uczą, pewnie większość się uczy, ale są Ukraińcy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy czują się Ukraińcami. I były reakcje odrzucania Ukraińców prawdziwych, że jak nie mówisz po ukraińsku, to znaczy, że nie jesteś Ukraińcem. Więc jednym słowem znowu musimy to trochę
2: zniuansować.
6: Tak. Więc to jest ten. To ja mam nadzieję, właśnie jako ten starsze pokolenie, że nawet jak tego się trzymam, że nie znikniemy, że nawet mój syn mówi, może mam nadzieję, jego dzieci będą mówić po łemkowsku, ale że nawet gdyby nam się to nie udało, że jeśli zostanie nas tak mało, te 4%, ale ta świadomość gdzieś będzie tak głęboko, bo może wcale tak nie będzie, no to jest taki pozytywne echo, żebyśmy wiedzieli, że są też takie narody, które nawet bez języka czują się dumnymi o
2: Irlandczycy. Własną bardzo żywą kulturę.
6: Exactly, tak.
4: Ale mają też swoje terytorium.
2: No i mają zespół YouTube, ale to akurat
6: ale
2: chyba nie jest pozytyw.
6: Poczekajcie, ale posłuchajcie, o właśnie, nam potrzebny jest zespół YouTube. No tak, ale znowu, to miała być odpowiedź, jakiś optymizm, żeby powiało, bo naprawdę, my musimy też trochę optymizm. Więc na przykład dotrzeć do Igora Herbuta, tak, z zespołem Lemon, który przecież mówi o swoich łemkowskich korzeniach, żeby on, no jednym słowem to jest to YouTube, to łemkowskie YouTube. Damy
1: radę.
6: Ale
1: Misia Furtak, Misia dzisiaj jest z nami. Misia, patrzymy w twoim kierunku, moja droga.
6: Damy radę, no właśnie. Bądźmy dobrej myśli.
1: Proszę państwa, ja może powiem coś, do przeszłości wrócę, dlatego że przygotowując się tutaj do tej wystawy, oglądałem archiwa z Telewizji Polskiej i tam pan Jarosław Trochanowski w jednym z nagrań twórca zespołu pieśni Tańca Łemkowyna, powiedział takie zdanie, że gdy patrzy na tych zebranych Łemków po deportacji w ramach akcji Wisła i gdy wraca z prób pociągiem, to patrzy w okno. I z jednej strony czuje ogromną radość, że ci Łemkowie znowu są razem, znowu są zebrani, ale z drugiej strony czuje ogromny lęk, czy znowu kiedyś ktoś nie przyjdzie i znowu tych Łemków nie rozdzieli. No i moi drodzy, wiele lat później największe sale koncertowe wypełniają się ludźmi. Na łemkowską operę Hołos bilety sprzedają się w parę minut. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na widowni jest nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tam tego samego wieczora pan Jerzy Starzyński stoi na scenie i mówi: nas Łemków miało nie być, ale jesteśmy. I to jest myślę, też patrząc na to, co się dzieje wokół tej wystawy, że ja naprawdę, proszę państwa, myślałem, że na tę wystawę przyjdzie garstka ludzi. Nie wiem, czy mogę już podawać liczby, chyba jeszcze nie mogę, bo chyba jeszcze nie znamy, chyba jeszcze nie wiemy, ale proszę państwa, naprawdę ta frekwencja jest olbrzymia i dla mnie to jest tak niesamowicie budujące, że w polskich mediach, do których notabene nie było dostępu, typu Gazeta Wyborcza, Polityka, Polski Wok, El Polska, i mogę tak wymieniać w nieskończoność, pojawiają się Rusini Karpaccy, co dla mnie jest szczególnie budujące, jest ważne. jest bardzo potrzebne i patrzę na to z taką wielką nieśmiałością, na to wszystko, co się dzieje. Dlatego, że proszę Państwa, naprawdę w 2024 roku straciliśmy trzech wielkich łemkowskich malarzy, artystów. Mykołaja Fedaka z Mołdawii, Władysława Rewaka z Legnicy i Bogdana Kareła z Łosia. Natomiast 2025 rok, 2026 dały nam ważne wydarzenia, bo dały nam łemkowską operę Hołos, dały nam tę wystawę po słowackiej stronie film Potopa, na który tłumy zaczęły chodzić, tutaj też Łemkowie z polskiej strony jeździli, oglądali. Mamy również, patrzę w kierunku słowackim, Studium Carpatoru Tenorum, które co roku uczy języka, historii. Słyszałem ostatnio, że w Chorwacji, w miejscowości Osijek, mają powstać studia rusinistyczne. Te studia rusinistyczne również są na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Preszowie w Słowacji. Więc patrzę na to z taką wielką dumą, że mamy to i też z drugiej strony z taką wielką odpowiedzialnością, że to nie jest tak jak wolność dane raz na zawsze, tylko tak jak o wolność musimy dbać każdego dnia, musimy o niej myśleć. Tak tutaj również to wymaga ciągłej pracy. Natomiast patrzę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na wystawę i opowiadają. W tamtym miesiącu dostałem na Instagramie wiadomość od młodej dziewczyny z Wrocławia, to pewnie pan Jerzy będzie kojarzył, Julia Rewak, która pisze mi: cześć Michał, byłam na wystawie i zobaczyłam na fotografii Antoniego Krocha moją mamę. To była pierwsza miss Łemkowyny i ja nie wiedziałam, że taka fotografia w ogóle jest. Profesor Stefanowska przychodzi na wystawę i mówi: tu jestem ja i mój nianio, Paweł Stefanowski. I też spotyka tam siebie. Też była pani z Argentyny, która po prostu przyjechała do Warszawy na wakacje i ona mówi: przecież moi przodkowie byli Łemkami. No nie udało im się na amerykańską ziemię trafić, więc nie wracali do Europy, tylko popłynęli do Argentyny. I ona teraz, będąc tutaj na wakacjach, zobaczyła, że jest wystawa sztuki łemkowskiej. Więc ja patrzę przyszłość z taką nadzieją i z taką wiarą. Proszę Państwa, jeszcze już kończąc, taki ostatni optymistyczny fragment. Jestem po zaliczeniach, po egzaminach i mam taki przedmiot na uniwersytecie: różnorodność wielokulturowa w Europie Środkowej. I jedno pytanie na tym teście to było: co to jest chyża? Proszę Państwa, studenci 100% wiedzieli, że chyża to jest łemkowski dom. Więc ja mówię: jest, wygraliśmy, po prostu mamy to.
7: Też odpowiadając na pytanie Damiana, w tym ogólnym moich wystąpieniach tam było bardzo dużo pozytywnych aspektów. Po pierwsze, to co powiedziałem, my w domu mówimy po 80 latach od przesiedlenia po łemkowsku. Jeżeli chcemy, to rozmawiamy. Moje wszystkie dzieci mówią tylko po łemkowsku i zdawały maturę z języka łemkowskiego. Czyli mamy pozytywny aspekt na szczeblu rodziny. Powiedziałem o tym, że zespół zakładałem 35 lat temu. Proszę Państwa, ja dawałem sobie 2-3 lata na to, że będziemy funkcjonować 2-3 lata. Taka przygoda studencka. Funkcjonujemy 35 lat w warunkach diaspory, bez domu kultury, bez patrona, bez etatów. Czy to nie jest fenomen, że my w warunkach diaspory, gdzie, proszę Państwa, w Legnicy Łemków w 89 roku nie było. Ja to muszę powiedzieć. W Legnicy było ukraińskie liceum, była grekokatolicka ukraińska cerkiew, ale Łemków w znaczeniu takim etnicznym, ludzi, którzy kultywują tradycje łemkowskie, są konkretnie, pochodzą. Ja cały czas odpowiadam na pytanie. Ja to słowo usłyszałem podczas swojego stażu, swojego kształcenia w Drohobyczu na Ukrainie. Ktoś mi powiedział tak: nie robić naszych ukraińskich. Ja jestem też choreografem z pasji. Chcę powiedzieć, że zapisałem kilkadziesiąt tańców łemkowskich i mam olbrzymie poczucie dumy z tego, że w momencie, kiedy zaczynałem, tańców łemkowskich nikt nie znał, a folklor łemkowski był wstydliwym tematem na ziemiach zachodnich. Dzisiaj kilkanaście zespołów nie tylko łemkowskich tańczy tańce łemkowskie, w tym 3 w Warszawie, którymi te układy łemkowskie robiłem, ale robiłem także zespołami na Litwie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wykładałem taniec łemkowski między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim, więc chcę powiedzieć, że pozytywy są widoczne, bo jest olbrzymie zainteresowanie kulturą łemkowską. To znaczy, to nie jest tylko takie zainteresowanie, że ktoś chce mieć tańce łemkowskie, tylko zmienia się zupełnie patrzenie, postrzeganie kultury łemkowskiej jako bardzo ciekawej, więc te, jako atrakcyjnej, jako to taka egzotyka też w Polsce, która jest na wyciągnięcie dłoni, a której nie znamy. To się przekłada na edukację, bo ci studenci, którzy na przykład tak jak w Zespole Probni czy Politechniki Warszawskiej tańczą tańce łemkowskie, żeby tańczyć się nauczyć, przejechali na Łemkowszczyznę do Wysowej, poznawali cerkwie, warunki, w których ten folklor się rodził i tą kulturę łemkowską chłonęli. Tak jak powiedziałem, mam w zespole w tej chwili 150 osób, 700 osób przewinęło się do tej pory i mam w zespole w tej chwili trzy pokolenia Łemków. Rodziców, dziadków, którzy w tej chwili mają po 50 kilka lat, dzieci, którzy mają po 30 lat i malutkie dzieci w kyczerce. I jeżeli to bez instytucji osiągamy taki poziom, przez 35 lat funkcjonujemy nie na swojej ziemi, nie w jednej miejscowości, ale przez 35 lat w bardzo niesprzyjających instytucjonalnie warunkach. Instytucjonalnie, aczkolwiek zmienionych politycznie, bo po 89 nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o w ogóle to zainteresowanie mniejszościami, czy to prawo o stowarzyszeniach, to myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że my chcemy, że my mimo wszystko trwamy. Bardzo ważna jest, proszę Państwa, ta pozytywna konotacja. Ja dzisiaj jestem dumny z tego, że moi podopieczni, Asia Szpiak-Jadłosz, Kamila Trochanowska, którzy przeszli przez zespół, dzisiaj z dumą prezentują swoją twórczość obok twórczości Andy Warhola tutaj, w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Proszę Państwa, co było bardzo ważne, co myślę za olbrzymi sukces, uznaję, to, że myśmy wyszli z takiego naszego łemkowskiego getta. Do 89 roku, proszę Państwa, bardzo mocno pokutowała ta polityka narodowościowa, te stereotypy. To, że myśmy się zamykali w sobie, wynikało z fatalnego modelu polityki narodowościowej, z bardzo negatywnych kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie Ukraińców, zakwestowanie Łemków, szeroko mówiąc, ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Więc nie było pozytywnej konotacji z kulturą łemkowską, z wybitnymi postaciami. Proszę Państwa, ja sobie zdałem sprawę z tego, moja tożsamość też ewoluowała. Ja kończyłem ukraińskie liceum, bo nie mieliśmy innej perspektywy w latach 80. Proszę Państwa, myśmy mieli perspektywę albo polonizacja, albo jedynie dostępne szkoły, na przykład w języku ukraińskim, bo łemkowskich nie było. I człowiek decydował się, czy rodzice decydowali się na tą naukę w języku w szkole z językiem ukraińskim, bo dawał to szansę poznania cyrylicy, czytania, pisania, tak? Ale to nie była edukacja nasza łemkowska, regionalna, lokalna. To właśnie co powiedziałem w przypadku właśnie mojego kształcenia na Ukrainie. Nie robić naszych ukraińskich chłopakiów, bo nikogo nie zrobił tak jak my, ale my nikogo za was nie zrobimy waszych tancił. Ja sobie, proszę Państwa, uświadamiam, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Jestem tą głęboko wierzącą i próbuję czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak połączyć wiarę z moim pochodzeniem, z moją tożsamością i z tym, co robię. I to, co robię, traktuję jako misję, bo myślę, że Pan Bóg najlepiej mi wskazał na przykładzie miejsca i czasu mojego urodzenia, gdzie mnie widzi, w jakiej czasoprzestrzeni. I uświadomiłem sobie, że dlatego przyszedłem na świat, w łemkowskiej rodzinie na wygnaniu, żebym tam był aktywny, żebym tam działał. I proszę Państwa, mam świadomość pełną tego, że jeżeli ja nie uratuję przeszłości, spuścizny mojej rodzinnej wioski, Nowej Wsi koło Krynicy i innych wsi, z których zostali wygnani nasi Łemkowie, to tego nikt nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Jestem zwolennikiem bardzo takiej pozytywistycznej pracy i bardzo takiej mikroskopijnych środowiskach, bo jeżeli my Łemkowie, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, że byliśmy osadzeni, nasi przodkowie, w konkretnej przestrzeni, w przestrzeni konkretnej łemkowskiej wioski, w konkretnym etnolekcie, w konkretnej kulturze, tradycji, stroju, bo strój był równie ważnym elementem w XIX, w pierwszym i XX wieku, jak język, drugim obok języka. I wtedy sobie nie wyobrażano faktu, że może trwać naród bez wizualnej tej zewnętrzności w postaci stroju. Więc moje stwierdzenie ogólnie jest takie, że my musimy być bardzo konsekwentni w tej pracy pozytywistycznej i myślę, że na przykładzie właśnie działalności zespołu Kyczera widać to, że ona przynosi efekty, ale żeby pójść poziom wyżej, musimy przejść do etapu instytucji i profesjonalnie w tych instytucjach zatrudnionych ludzi.
2: Dziękuję. Pani Oksano, jakiś wielki sukces. Jak to mówi mój kolega z pracy, jak odbędzie zajęcia. Wielki sukces.
8: To sukcesem za chwilkę się podzielę, ale najpierw chciałabym też nawiązać do tego, co mówił Michał wcześniej o tych wszystkich wydarzeniach w ostatnim czasie, właśnie niesamowitej pracy promocji, działu promocji Łemkowskiej Opery Hołos, ponieważ o Łemkach zrobiło się bardzo głośno. Wystawa Formy Obecności Sztuka Łemków Ruślinów Karpackich. Jest to też takie wydarzenie, które wyniosło Łemków do szerszej publiczności. To są nieocenione wydarzenia, nieocenione jakby też w takim kontekście wizerunkowym, jeśli chodzi o Łemków, które, co ja zauważyłam przede wszystkim, że oczywiście dzięki temu polskie społeczeństwo dowiedziało się, że ktoś taki jak Łemkowie w ogóle istnieją, czyli ja też istnieję. Ale druga rzecz, młodzi Łemkowie, bardzo ich to podniosło, bardzo to podniosło morale. Zauważyłam, że jeszcze coraz więcej osób się identyfikuje z tymi treściami, cieszą się z tego, o tym, że się jest Łemkiem, nie trzeba już mówić szeptem. Tylko mówi się o tym w mediach, pokazuje się, pisze się w prasie. Myślę, że to właśnie poza takim wymiarem promocji Łemków w społeczeństwie polskim bardzo to wzmocniło morale samych Łemków. A jeśli chodzi o sukces, to tutaj się chciałabym podzielić dwoma nowinkami i zaprosić Państwa do zapoznania się z nimi. W najbliższym czasie opublikowana zostanie moja książka po łemkowsku, a będą to opowiadania w języku łemkowskim, ale też będzie ona, będzie część po łemkowsku, a będzie też po polsku. To znaczy będzie przetłumaczona, będą te opowiadania przetłumaczone na język polski. W najbliższych dniach będzie można ich posłuchać bezpłatnie w serwisie YouTube albo na Spotify'u. Będą niebawem udostępnione. Będą po polsku, po łemkowsku będą udostępnione, jeśli chodzi o audio. Natomiast książka będzie właśnie dwujęzyczna. Projekt nazywa się Wyszeptane i jeszcze nie mogę wam Państwu go zaproponować w tym momencie, ale będzie się niebawem ukazywał. I druga rzecz, która też jest taka dla mnie bardzo, bardzo mnie raduje, to to, że też niebawem będziemy mogli się podzielić z Państwem tłumaczeniem Pipi Pończoszanki na język łemkowski, który zrealizowałam w ubiegłym roku, ale pracujemy jeszcze nad audiobookiem, ponieważ zauważyliśmy, że i też słyszeliśmy od wielu osób, dostaliśmy taki feedback, że bardzo audiobooki bardzo wspierają naukę języka łemkowskiego. Bardzo dużo osób nam za to dziękowało i chcemy, żeby te audiobooki były, żeby pomogły w nauce też czytania po prostu. I przy okazji wspomnę, że znajomy Piotr Krynicki, który przetłumaczył wcześniej Kubusia Puchatka na język łemkowski, Małego Księcia, Bąbla Nahacza, stworzył całą serię Golem, właśnie tłumaczeń dzieł literatury światowej na język łemkowski. Niebawem wyda również Muminki po łemkowsku, z czego też bardzo się cieszę. Książki poprzednie, które zostały wydane właśnie z serii Golem, nie są już dostępne, ale mogę Państwa zaprosić, jeśli chcieliby Państwo posłuchać ich w formie audiobooków, to są dostępne na stronie radiolemko.pl.
2: Dziękuję. Natalia?
4: Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie szereg osób, które w tych najcięższych, najtrudniejszych czasach dbały o naszą kulturę, rozwijały ją, popychały ją do przodu, były tym motorem, który sprawiał, że może nie byliśmy w mainstreamie tak widoczni, ale że ta kultura się rozwijała i ona trwała, więc to, co się działo w ostatnim roku, w zeszłym roku i wokół wystawy i wokół opery, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym, żebyśmy mieli świadomość tego, że przez wiele dziesięcioleci na ten dorobek Łemkowski pracowało wielu, wielu działaczy indywidualnie, rodzinami, poprzez stowarzyszenia. Jest tu obecny z nami chociażby pan Andrzej Kopcze, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Łemków z Legnicy. I tych nazwisk mogłabym jeszcze wymieniać. No, nasz nauczyciel, człowiek legenda, Piotr Trochanowski, Petro Murianka, którego syn Demko tutaj jest i też działa na rzecz kultury łemkowskiej. Ojciec obecnej tu pani profesor, Paweł Stefanowski, brat Piotra Trochanowskiego, Jarosław Trochanowski, który założył zespół Łemkowyna wraz z małżonką, przez lata go prowadzili. No to Władysław Graban, tak, ten poeta, tata Oksany, który też naszą Zachorodę prowadził, zainicjował Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które też zasługą pana Gocza działało. I mogłabym tak jeszcze tu wiele, wiele osób wymieniać, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta świadomość, że na tę naszą kulturą składa się bardzo wiele osób, żeby ta świadomość była. A z takich pozytywnych i sukcesów, jak tu robimy trochę taki showing off, to takim naszym nowym projektem, który też jest ukłonem w stronę młodych, ale nie tylko. I może sprawi, że kiedyś jak powiemy do Siri po łemkowsku, to ona odpowie i wykona nasze polecenia i że Big Techy będą w końcu widziały małe języki, a przynajmniej nasz. To jest projekt Lemko Tools. To jest taka platforma lemko.tools z angielskiego. Narzędzia językowe, w których wykorzystana została sztuczna inteligencja, duże. Więc zachęcam Państwa do eksplorowania tej platformy. Możecie Państwo we wszelijaki sposób korzystać z tej platformy. Są tam dostępne słowniki łemkowsko-łemkowski i tu też trzeba uzupełnić, że bazą dla Lemko Tools był niedawno pokazany światu owoc wieloletniej pracy profesor Dućwajfer wraz z grupą redakcyjną, kontekstualny słownik języka łemkowskiego, dwutomowy, z nie wiem iloma tysiącami haseł, może dziewczyny, które pracowały też nad tymi hasłami. Tak. To ten słownik się ukazał w formie wydrukowanej. To jest naprawdę ogromne, ogromne dzieło, bo efekt, nie wiem już ilu lat pracy, ale chyba 11. Więc bazą dla Lemko Tools jest ten kontekstualny słownik języka łemkowskiego. Jest dostępny słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, właściwie już z każdego na łemkowski. Jest dostępny na tej platformie również translator. Na razie z łemkowskiego na każdy inny język, ale jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, że upublicznimy translatora w drugą stronę, to znaczy z każdego języka na język łemkowski. Jest Lemko ASR, to znaczy, że jak załadują Państwo jakiś tekst, załadują Państwo nagranie po łemkowsku, to dostaniecie Państwo tekst zapisany cyrylicą. I jest też dostępny Lemko TTS, czyli jak wgracie Państwo tekst, przekleicie sobie tekst cyrylicą, to dostaniecie go w formie audio. I będziemy pracować również nad rozwojem tej platformy, nad autokorektą, czyli tymi narzędziami, które są dostępne dla dużych języków i są absolutną normą. To chcemy, żeby takie rzeczy w końcu były też normą dla nas. Jakieś tam gry interaktywne, nie tylko dla dzieci językowe, łemkowskie skrable. Także zachęcam Państwa do odwiedzania strony Lemko Tools.
1: Jeszcze tylko dodam, że jak już się chwalimy, to ja też się pochwalę. Ja się siebie, muzeum pochwalę. Proszę Państwa, pracujemy właśnie w Portach Czoła nad publikacją, więc ta wystawa się kończy we wtorek, natomiast ona będzie miała kontynuację właśnie w formie publikacji naukowej. To też było dla nas bardzo ważne, tak jak tutaj właśnie z dr Martyną Rublewską rozmawialiśmy, z dyrektorką muzeum. Nie chcieliśmy, żeby to był kolejny katalog z wystawy, tylko chcieliśmy, żeby to była taka pełnoprawna publikacja naukowa. Są tam zaproszeni badacze, którzy zajmują się sztuką łemkowską, rusińską. Natomiast to będą też trzy wersje językowe. Będzie wersja polska, łemkowska i angielska. I ta łemkowska też mnie szczególnie cieszy. Dlatego, że widzą Państwo, wiele tych prac wróci do kolekcji domowych, wróci do skrzyń, do szuflad, do magazynów i pewnie na kolejne lata będą zapomniane, więc cieszę się, że ta publikacja będzie, będą mogli Państwo do niej też sięgnąć. No i jeszcze tego kończąc, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zapraszam też do Watry, na Watrę do Michałowa, bo to już też niebawem takie ważne, piękne wydarzenie. Będziemy celebrować naszą kulturę.
3: Jeżeli mówimy o pozytywach, którym ja się mogę pochwalić, to od wielu już lat zespół Kyczera, jako zespół łemkowski, posiada certyfikaty Światowych Federacji i reprezentuje Polskę jako zespół mniejszościowy na największych festiwalach na świecie. Kiedyś to było ja pamiętam te pierwsze prezentacje, 91 rok, kiedy młodzi ludzie bali się w Legnicy wyjść na ulicę i wystąpić. Ze względu na konsekwencje, które mogą grozić. W tej chwili zespół Kyczera będzie reprezentować Polskę we wrześniu na największym festiwalu w świecie w Korei Południowej. 30 wybranych w wyniku eliminacji zespołów z 30 krajów świata. Jest to taka olimpiada tańca i reprezentujemy Polskę jako łemkowie. Ci młodzi ludzie mają w sobie niesamowite poczucie dumy z tego, że to właśnie jako łemkowie będą Polskę reprezentować. W tym momencie, proszę Państwa, o tej godzinie zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą, na który na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z całego świata. Na zaproszenie łemków i to wszędzie Państwo w sieci znajdziecie, bo festiwal hula w sieci, na Facebookach, na YouTubie, w mediach społecznościowych, że to jest kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez młodzież łemkowską, przez łemków z Legnicy i na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z Ekwadoru, z Chile, z Gambii, z Indii, z Meksyku, z różnych krajów europejskich i wiedzą, że przyjeżdżają do łemków. Do pandemii organizowaliśmy ten festiwal na Łemkowszczyźnie, była jego druga noga, gdzie specjalnie wjeździliśmy cały festiwal po raz pierwszy w 2007 roku, żeby w jakiś sposób upamiętnić 60. rocznicę akcji Wisła, przewieźliśmy na Łemkowszczyznę. Pandemia niestety ten proces przerwała, ale też mogliśmy światu powiedzieć o nas, Łemkach, przedstawić naszą historię, kulturę i naszą małą ojczyznę. I myślę, że to, co jest olbrzymim sukcesem, to właśnie to i to, co wyróżnia ostatnie lata, że myśmy z tą kulturą łemkowską w końcu dotarli na salony i dotarliśmy do dużych ośrodków miejskich, a szczególnie do stolicy i poprzez właśnie bardzo dobrze działający dział promocji opery udało się dotrzeć do najbardziej medialnych środowisk warszawskich i dzięki temu ta kultura funkcjonowała. Ona by nie funkcjonowała, gdyby nie te lata pracy w konspiracji, w ciężkich warunkach właśnie takich działaczy, o których wspomniała Natalia. A dzisiaj mamy możliwości i narzędzia, żeby ta kultura zagościła na najbardziej prestiżowych scenach naszego kraju i w najbardziej prestiżowych instytucjach. Więc myślę, że to też jest duży nasz sukces. Nasz w znaczeniu w społeczności łemkowskiej.
2: Myślę, że to będzie doskonałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu, że zgodzili się Państwo wziąć udział w debacie, rozmowie i bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zarówno myślę w naszym imieniu, jak i w imieniu Muzeum Etnograficznego. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłości.
9: Retransmisja w Radiu LEM FM.
10: LEM FM. Pierwsze lemkińskie radio.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Jutry Świty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM. Budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych zakutyń świta. Dobry znate, w jakim styli, w jakim muzycznym klimacie według swoju czast trioch świtił. Chneska już mamy 9 den wyreśnia 2023. 300 roka i chneśnie odtynok maje nomir 1231. Zaczęliśmy naszą audycję chneska od śpiwanki po ispańsk. To była muzyka dokładnie z południowej Ameryki, z derżawy Chile. Tam produkuje muzyku twory taka artystka z ensemblu Pascuala y la Vaca y Fauna. Słuchaliśmy śpiwanki El Baile del Codiaruna. A teper to może z południowoamerykańskich hir perenesemy się do europejskich hir, do Karpat. Posłuchamy Rusin Czendesz Orchestra i utworu Karpaty, Karpaty. Pak puszczu wam śpiwanku z północnej Europy, dokładnie z Estonii. To bude ansambl Sadu i śpiwanka Pidna Hołowko i Gawene.

Skończyła się muzyczna perwa. Trwa program Świty besiduje wam Jakub Zygmunt. Wertam do was, do roch słuchaczy po paroch minutach muzykę. Słuchali sme przed chwilką estońską śpiewankę ansamblu Sadu. To był utwór Pidna hołowką i Gavene. Rańsze pustył jem wam Rusin Czentesz orchestra i muzyku barstaku energiczną, dynamiczną z nachołowką Karpaty, Karpaty. No a teper doznajmy się kus faktiów związanych z chneśnią datą. 9 den wereśnia, no właśnie, chneśni den to są takie imeniny misiacia. Tiż 10 żółtnia, 11 listopada, 12 chrudnia jeszcze trzy razy okrem chneska budeme w totem roci prasnowaty takie kus dylne świato. No pamiętam, że w szkilnych czasach to kol była historia. Lekcji historii to wczytel właśnie w imieniny misiacia neż widuwał szkolnykiu, neż widuwał uczennykiu, ne brał do tablici, ne wystawlał ocen, lem właśnie takie było małe światło, ale to lem z wczytelą historii, taką historię właśnie taką rycz pamiętam. No ale podążajmy już da jakie konkretne fakty, a nie moi wspomnienia z szkilnej ery. Chneśni den to jest 252 den roka. Mamy 37 tyżden, a do kińcia roka, do Sylwestra, leżyło się jeszcze 113 dny. Mamy jeszcze astronomiczne lito, to ta pora roka, budę znamy do, budę jeszcze 14 dny do osennej równonoczy. Chneska w Warszawie schid sońca był o 6.00, zachid był o 19.05. Den chneska trwał 13 chodyn i 5 minut. Był dłuższy od najkrótszego dnia wroci o 5 chodyn i 23 minuty i krótszy od najdłuższego o 3 chodyny i 42 minuty. No i podążajmy może naszą dalszą muzyczną podróż. Byliśmy w Estonii, w Karpatach, w Chile, to teper ichamy do Albanii. Posłuchamy Szkodra Elektronikę, to bude utwir Pidna hołowką A skund, a pak puszczu wam Sirotkina i śpiwanku Pidna hołowką Plany na eta lieta.

Słuchali ste śpiewankę artysty, jaki nazywa się Sirotkin? To była śpiewanka Pidna Hołówką, Plany na Etalieta. Rańsze słuchali sme takoho kus folka, kus elektro, no takoj alternatywnej muzyki z Albanii. To był ansambl Szkodra Elektronikę i śpiewanka Pidna Hołówką Askund. No a teper to choczu powisty, jakie mamy, świato bardzo ważne, praktyczne i pro kotre wartet przypominaty. Besida pro den recyklingu baterii. No, chneska właśnie praznujemy recykling baterii, bo to ricznycia urodyn odkrywci baterii galwaniocho. No i właśnie stoi na chody. Chneszni den była wybrana data dnia recyklingu baterii, bo wszystkie bateryjki, akumulatory, no one są w chneskach osnowane praktycznie we wszystkich elektronicznych narzędziach, w telefonach, w powerbankach, w laptopach, w czymś, no weloch inczych i ryczach jeszcze. No i koli taka bateryjka, taki akumulator już wyczerpet się, no to właśnie pak robić się z nią dost niebezpieczna rycz dla seredowyska. No i dlatego chneska są to liczne podii, które mają na cili uświadomyty konsumentom, żeby segregowali to te elektryczne odpady i oddawali baterie w konkretne, przeznaczone do toho miejsca. No właśnie, bo nie możemy tak po prostu dać baterii, akumulatory do śmieci, takich wszystkich zmieszanych, bo to właśnie będzie bardzo pak niebezpieczne. Na wysypiskach w trakcie transportu może dojść do wybuchu, do eksplozji. No i to trzeba po prostu dawać w konkretne, przeznaczone znaczone, tak koszy, tak jak zberki właśnie dla elektrycznych odpadów. No i pamiętajmy, prototo, na data recyklingu baterii, dnia recyklingu baterii, właśnie w den liczny ci urodyn odkrywci baterii galwaniocho. No ale to nie wszystkie świata, jakie chneska praznujemy, bo jeszcze mamy chneska den, no bars taki tisz związany z naszą krasą. Bliższe nie zdradzam, posłuchamy muzykę, a pak budu objaśniaty proszto idę. Poklasz to perednamy stare dobre małżeństwo i śpiwanka po polsku Pidna Hołówką, dziewczyna z północy. Pak posłuchamy połem kiwskie Suzanny Jaroj i śpiwankę Pidna Hołówką, koszeloczka.

Będąc tam, proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć ten

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchaliśmy dwóch śpiwanek w czas muzycznej przerwy. Przed chwilką to była Suzanna Jara, Połem Kiwskie, ze śpiwanką Koszeloczka, a rańsze pustyłem wam Stare Dobre Małżeństwo po polsku. To była śpiwanka Pidna Hołowką, Dziewczyna z Północy. No i chneska mamy też jeszcze incze bardzo ciekawe świato, bo praznujemy Międzynarodny Den Krasy, po prostu Międzynarodny Den Krasy. No bo krasa to jest taka rzecz, na którą wszystko, cy chcemy, cy nie chcemy, to smotrymy. Już od antycznej ery ludy dumale nad to tym, co zrobić, żeby zachować swoją krasę, swój taki zdrowy wychlad, swoje takie no, fizyczne zdrowie. I krasa do chneska jest dumana jak jedna z najważniejszych riczy naszego wychladu, naszego takiego, powiedzmy, anturażu. Nie możemy mylić oczywiście krasy z takim osobistym, prywatnym urokom, bo idę chneska pro krasu, taką fizyczną krasu. To właśnie sud tak w zahali da jak takie cechy wychladu, kotry sud, no, z kotry ma się rodymy. I choć pomale zmieniać się, a to w Polsce, tak i w wielochińczych dżerżawach, to termin krasy kojarzy się przede wszystkim z żenami. No ale to mamy takie zwidania, cy chłopy niewinny tyż dbaty o krasu, noż to raz bliższe, kosmetycznych do jakich firm, spacentriu w swoich ofertach maje tyż da jak usług dla chłopiu. No, żeny tyż zwertają wielką uwagę na chłopiu, który znają jak zadbaty właśnie o swoją krasu. Zatem den krasy jest tyż nachodem, żeby świadkuwaty, no, swoją krasu, krasu żen, krasu chłopił i też, żeby osoby, które zajmują się profesyjnie dbaniem o krasu inczych, no, też właśnie mają chneska swoje świato i morzut, a stoi na chody, dasz to, da jaki toast sobie w nesty. No i też warta tchnęska tak na wieczór, właśnie daty swojemu tiłu poczuty, że jest Międzynarodny Den Krasy i pozwolite sobie na masoczku, na masaż, może na dajaku nową fryzuru, albo na dajaki czas, powiedzmy, w wannie, po prostu, żeby pokupaty się. No i to tyłko może pro Międzynarodny Den Krasy już bilsze, ja sam nie budu mudruwaty się na to tu temu. Może posłuchamy kus muzyka. Muzyka bude z Pidlasza. Posłuchamy Swada i Niczos. To bude śpiwanka Pidna Hołowką na Biesiedi. A pak puszczu wam ansambl zo Szkocji. To bude Talisk i szkocki folk. Utwir dokładnie maje na Hołowok Surya.

Trwat program Tri Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt. Perad chwilkom słuchale z ansamblu Talisk ze Szkocji. To był instrumentalny utwór Pidna Hołowkom Surya. Rańsze słuchale sme muzyku z Pidlasza. To był ansambl Sfada i Niczos. Pustyłem wam dokładnie utwór Pidna Hołowkom na Biesiedi. A teper, dorochy słuchaczy, już dobry znate nasz to przyszedł moment w Trzech Świtach na dalszą, da jaką następną ekskursyju, lekcję, może też tak powisty, pro da jaką derżawu ze świta. I szczyliszamy się w Afryce, bo tam je bardzo wiele derżaw, pro kotry sme jeszcze nie dumale, nie besidowale, nie analizowale. No i pojechamy do Liberii. Liberia jest to taka derżawa, która nachodzi się w zachodniej Afryce. Jest ona sąsiadą z takimi derżawami jak Gwinea, Berech Słoniowej Kosty, ta Sierra Leone. Połowa powierzchni Liberii to jest pokryta tropikalnym lisom. Rizba terenu zmienia się, bo też to ta derżawa nachodzi się nad brzegiem Atlantyckiego Okeanu. Im dalsze od okeanu, tak to ta nezyna idzie w taku łerszynu, a pak już tam najdalsze od okeanu zamieniać się w niewysokie chory w północno-schidniej czasty derżawy. Temperatury sud w Liberii tropikalne, tisz jaki tot lis, no tak prociachom roka to średnia temperatura 21 gradusiu, ale w Lhit to praktycznie 100%. Maksimum temperatur w Liberii to około 37 gradusiu. Dost niewielkie sud wahania zmiany temperatury, tak prociachom roka, praktycznie to te temperatury są takie same, co to w Rudnecy, w Lipcy, ale za to możemy wyliczyć dwie pory roku, suchu i deszczowu, no i to one właśnie tak możemy powiedzieć, dyrygują cyklom ciłocho roka. No, w Liberii żyje prawie 5 milionów ludzi i tam żyją różne etniczne grupy. Są tam i też potomkowi wyswobodzonych amerykańskich niewolników, ta i niewolników z Karaibiu. Proto tych ludzi, których nazywa się też inaczej Amerykano-Liberyjczykami, jeszcze wam powiem późniejsze, bo one były przez parę dekad w Liberii taką wyższą, sospilną etniczną werstwą. No ale bilszyst tej populacji derżawy, populacji Liberii, to stanowlat wszystkie tubylcze miejsce w etniczne grupy, w których przeważają te plemiona Mande, Ta i Kru. No, bardzo różnorodno jest pod tym wsiadom w Liberii, tyż funguje 20 języków w publicznym prostorii. Urzędowym językiem jest lem anglicki. No i też większość żyteli Liberii to nie są ani katolika, ani muzułmany, ale animizm przede wszystkim jest kultywowany. No ale właśnie, proto tych Amerykano-Liberyjczyków to kus bilsze trzeba powisty, bo je to ciekawa rzecz, bo wskazuje się, że Liberia je to najstarsza republika w Afryce, która woznyknęła w 19. stoliciu i to tu temu choczu wam rozszeryty po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper Taniu Turturanu z Rumunii, to był deśpiwanka Jubesztema.

Słuchali ste taniej torturanu w rumuńskim języku. To była śpiwanka pidna hołowką Jubesztema. No ale już to ta śpiwanka i to ta muzyczna pererwa za namy wertamy do Liberii, bars ciekawej derżawy, której historia jest kus incza, jak idę pro okremne afrykańskie derżawy. Liberia jest najstarszą republiką w Afryce. Woznyknęła w rezultacie umowy między amerykańskim kolonizacyjnym towarzystwem a miejscowymi etnicznymi grupami. To ta umowa była podpisana w 1821 roku. No i zawdzięki niej niewolniki z Zjednoczonych Stanów mali zaselity właśnie to tu czas afrykańskiego kontynentu, znaczy wernuty po prostu do Afryki na wykuplene towarzystwom tereny. No i żyty w Schidi z miejscowymi grupami, których jest dokładniej 1800. No i początkowo to Liberia była zależną dzierżawą od Zjednoczonych Stanów, ale 26 lipca 1847 roku Amerykano-Liberyjczycy schwalili konstytucję i też w jedno zadeklarowali swoją niezależność. Nazwa dzierżawy właśnie idzie od latyńskiego słowa liber, swobodny. No i historia Liberii zdominowana była konfliktami między wyswobodzonymi kolonią niewolnikami a miejscowymi żytelami, które żyli w toti czasty w zachodniej Afryce od sotokrokiu. No bo też to terytorium kolonii było tak z początku kus rozszerane jeszcze na nowe tereny, na nowe zemle. No i też jeszcze były terytorialne konflikty z sąsiednimi europejskimi koloniami. Do 1945 roku to ta miejscowa populacja, to te miejscowe etniczne grupy nie miały swojej reprezentacji w parlamencie, a dominacja Amerykano-Liberyjczyków, których przypomnę jest około 5% w populacji, to skończyła się w 1980 roku. Zatem historia Liberii jest premierą, jak mężczyzna może po prostu byty u własny tak dołcho i trymaty bars możemy powiedzieć tak ostro za horło bilszynu, która przecin żyje i żyła od sotokrokiu w toj czasty świta. No, oczywiście to była bardzo krótka opowieść pro historię Liberii. Bardzo was zaochaczam, żebyście poczytali do jakich historycznych stacji i bilsze, tak wszystkie, no, internetowe knyżkowe dżereła możut, no, do powisty bilsze ciekawych faktów związanych z tą czastią świta. No, ale to na chneska to wszystko, jak idę pro lekcję taką geografii, to teper posłuchamy kus muzyki peret name Tomasz Koćko i orkiestra. To będzie śpiewanka po czesku, pidna hołowką Lubczek.

Słuchali ste śpiewanki Pidnachołowką Lubczek. No i drodzy słuchacze, przed muzyczną przerwą to by siedował wam pro Liberiu, taką afrykańską derżawu, która wkazuje się byty najstarszą republiką w Afryci, ale kotroj historia taka spokina to nie była. Chneska kusmi tak nie znam, może wstałem liwą nohą rano i za to właśnie tak wam besiduję kus chaotyczni, może kus da jak dygresji pojawiają się w mojej głowie, ale mam nadzieję, że wam to nie pereszkadzat. Ale koli chcecie skomentować, może daty da jaką swoją opinię, komentar do toho, w jaki sposób ja besiduję połem kiwskie, w jaki sposób ja wedu to tu audycję, to może te pisate do mene na premier na maila kuba@lem.fm albo może te pisaty na Facebooku, na fanpage lem.fm. Tiż tam proczytam, doznam się koli domenę zwertaty się ze zwidaniami, z komentariami. No a teper to poklasz, to zwertam się do was z muzyką. Dokładnie posłuchamy dasz to jeszcze po polsku, pered wamy WW i śpiwanka Pidnachołowką cudnie.

Słuchali ste śpiewanki po polsku. To był artysta WW, a śpiewanka mała na hołowo cudnie. No i drogi, już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się i żeby żelaty wam przyjemnej reszty wieczora. Bo już czas naszej audycji idę, no tak, do kincia. Czujemy się następny raz oczywiście no, w piatneciu o 2 dni, 11 września już. No a do tego czasu to żelam wam jeszcze wszystkiego dobroho przez toty następne robocze dny. Zaran try świty budu Cebrianom Kosowskim, tak samo po nowinach o 20 dni budte znamy. No i też jeszcze, jak już besiduju proto tu czast Severiana, to jeszcze powiem pro czast Demka Trochanowskiego, który ma swoje 5 minut na antenie w każdej ponedilok, tisz weczerom po 20 hodyni. No i to już wszystko na chneska, zatim trymajte się, żelam wam wszystko dobroho, dobranicz, ostante zdorowy i

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Mi wers. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie bude widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. W Zjednoczonych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 7. 14 lutego 1947 roku. Regetio Nyżni powit gorleci. Ja Isztwan Iwan z Regetioła Nyżniego proszę pomistyty w waszej gazeti moich paru słów podjaky Lemkowskomu Relifowemu Komitetu, wsim členam i żartwowatelam w pierwszej mierze gromadzianinu Simeonu Halkowiczu i wsim wam, naszym braciom w Ameryki, za pomicz, jaką ja dostał od was przez gromadzianina Felenczaka Sztefana w sali Bortnum. A protom szlu wsim wam pożelania szczęśliwego nowego 1947 roku. Prasnego Rożdestwa Chrystowego zaszł ja w seło Bortne do gromadzianina Felenczaka Sztefana uznaty o smerty mojego syna Semana Isztwana, który był zabrany prymusowo na robotów w Germaniu. Niemiłosierne szwaby zawezli go w koncentracyjny tabor w Oświęcimi. Ta on przeżywał ciężkie dny z najbliższym sąsiadem i swoim ruskim bratem, gromadzianinem Felenczakom z Bortnego w 1943 roku. Potem ich rozdzielili, to gromadzianin Felenczak wernął się szczęśliwo do domu, a mój syn Seman do tego dnia nie wernął się. Propał bez wisty. Przed światem otrzymał gromadzianin Felenczak paczku od gromadzianina Halkowicza z odzieżą i obucią, z czego ja otrzymał podarok dla swoich wnuków i dla biednych drugich ludzi, znajdujących się w naszą celi, to jest Korin Maryja i Michał Isztwan. Ale one dostali lem z obuwy, bo odzieży brakło. Proszę naszych bratów Lemków i wszystkich ruskich znajdujących się w Ameryce nie zabywaty o nuждающą się lemkowską narodzi w starym kraju. Szlu serdeczne pozdrowienia swemu bratu Semanu, tak samo sestra Miewi, Maryi i Anni, od których nie mają żadnego adresu, i szlu ojcowski pociłunok swemu synu Jurkowi z familią Iwan Isztwan. Dano na pocztu w Sękowi 21 sierpnia 1947 roku. Werchomla Wielka, powit Nowy Sącz. Iwan Miejski w Detroit dostał od krajana z Werchomle Wielko i powit Nowy Sącz pismo z 27 grudnia 1946, w którym Maryńczyk pisze tak. List jem od was otrzymał, że to w nim była gazeta, to wam serdecznie dziękuję, bo zmy poczytali i dużo zmy się porozumili o różnych wyjściach ze świta. Nam heł teper gazeta duże dobra, bo my heł teraz tak jak barankę na jarmaku. Nie znamy, że to znamy roblad ich to. My dumali, że jak Rosja Niemciu pobyła, tak nam bude dobry, czy pojdeme tam, czy się zostaniemy, a tymczasem nie tak. Z Rosji pojedny wtyczut nazad do nas, goły, bosy, bez łyżki i myski i koło smerty. Jak go zabiódł, to zabiódł na granicy, a jak nit, to prydę heł, ale nie ma jeny chyży, ni niczego, to pide do piwniczno i do wójta, obyjmy za nohy i prosyć zaświadczenia. Jak dostanę zaświadczenia, to chodzę na zarobok i żyję. I się mu necne, a w Rosji powidają się im cło, bo się im isty chodziło. Heł przyszli z Rosji od Helenczaka z Hir Trioch, od Kocuriu Petra dwóch chłopił i Antek Ćłak z ciłą rodyną i wece jeszcze. To my tak zdurili teraz jak barany, bo my nie wieryli, żeby w Rosji tak było, jak one popowidają. U nas w Polsce jeszcze można żyty, ale żeby nie był Lemką. A Kościół Boguski, to Tnewsejewski, szto wrzakił, pisze do nas, że się pomylił, że pierwszy on tam był i z austryjskiego wojska to było dobry. Ale ja to mój tak duże nie wierzył, żeby tam tak było, jak gadają. A jeszcze lepsze nie dumaty, bo i tak się nie dodumasz. Drogi przyjacielu, ja dostał od was pakunok, za który wam dziękuję, duże krasno i serdeczno. A dla popa były szkarpetki. No, popa już nie je, bo desyftiuk. Chotili go zabyty, jak se bandyty, to się skrył, ale na nasze świata maje pryty. I dużo wam dziękuję, że ste mnie tak obdarowali, bo jem mał jedny boganczy, to i to ty mi zabrali. Przyszli w nocy z Lisa i choworyli, że one bandurił ci, ale cy to akurat tak, to nie możesz znaty, bo heł teraz kto nebud kradę, a powidają, że do bandurił ci należy. I tak nam teraz heł jest. Wszystkie się nam opiekują. I to choworyt, że dobry chocze, i to, że dobry chocze, ale wziaty każdej wozmy, a daty na jech to. Podatki heł teraz wielkie i jeszcze jeden nie wypłatysz, a dwa przychodzą. A osób jeszcze nie przyszło z Czech. ma tam dobry zarobok, to może dasz to zarobyt, żeby na jar posijady i posadyty. Klimkiłka, powiedz Gorleci. Jest to duże, że to pesaty, ale nie możesz, bo teraz i swoje tiny trzeba pojaty się. Pesze krajan z Klimkiłki do Iwana Halczaka w Akron pod datom 10 sierpnia 1940 roku. Za staru bidu pod niemiecką okupacją opisuje obszerno, no za te peryszną bidu pesze mało i ostrożno, bo jak sam mówił, teraz i swoje tiny trzeba bojaty się. Jak przyszli Niemcy, to z początku się wydiło, że będzie bardzo dobry. No przyszli pierwszy raz do nas zabierać radia. Na drugi rok zabierali już kontyngent. Zerno, chudobu i wsio incze. Potem zabrali i korowy. Leszyli tam pojedni. Zarizaty nie wolno było ani kuru, bo jakby zarizał daszto, a dowidali się, to zastrzelił gazdu. I bohato ludzi za to postrzelali. Ludzie nie mogli niczego masnego zjeść. To powysychali. Pożołkli. Że to teper i zdorowla nie mają. W ostatnim roku zabrali nas wszystkich do Brunar, okopy braty. Powidali, że lem na 2 dni, a potem trzeba było wse chodyty. Ja się widuła u Niemcia w okopach, dokle budeme tak robyty. To mi powił, że jak Iwan przyjdzie zautra, to się zautra skończyć, a jak za rik, to za rik. Tak my chodyli od lipca aż do Bohojowinia. Lito i osień było bajka, bo my chodyli bosy i w koszelach, a przyszła zima. To była wielka bida. Nie było to buty, a odity. I każdy dzień chodyli poseli i male ludzie i strzelali. I hierniakowe hrycowe zastrzelili diłku, jak iszła na pole. Moju żenu, Mykulakowu i popowyczołów na tołu wzięli na seło, że będą strzelaty, że synowe i mużowe nie piszli do roboty. A one ostali się doma na jeden dzień w niedzielu łataty czerewiki drewniane. Wielki strach był, jak ich postawili do strzelania, ale cofnuli przykaz. Na nasz nowy rik nasze ludzie nie piszli do roboty, aż na drugi dzień przyszli do Jaszkowy. Iszczy nie rozwydnyło się, a tam jeden gospodar każe. Nie chodźte, iszczy się zatrzymajte chłopci, bo szto chce się robić? Sam inspektor litał w nocy za furmankami po Jaszkowi. I ludzie dawali pozier, szto się robić, a na wieczór przyszli wsi do domu. A kotry piszli do roboty, to ich hnale aż za Limanołu i dure ich pohynuło. Dowidujesz się o rodyni. To chudaki wyjechali do SSSR. Popowicz Andrzej jeszcze mele jak witrak, ale sam duże nie wartat. Karpiak Michał także wyjechał jeszcze w 1939 srokowym roku. Chowański Iwan pomer, małecki wasyl Toma. Uczytelka stupnicka Olha pomerła toho misiacia. Leżała już kilka roków, z kolei jej chowali. Szto do hołosu, to my toj dumkę jak piszesz. Piszesz mi o traktorii, to ja nie dumam o nim. To jakby ty nie robiło trudności, to albo motor do mołoczenia, albo konia, albo mołotynku, bo ja nie mam niczego. Wsio zrobiły Polakę, jak nas wyhaniali. Piszesz, że poczekasz z wysyłką, żeby mi lisowe nie zabrali, to one z nariadzia nie zabierają. Jak możesz, to przyślij mi kalendar, bo nie znamy ani kole nasze świato. Synowe byli na wojnie dwóch. Oba powernuli zdrowy, ale bosy i obderty. W nas nie można niejako organizacji robyty. Piszesz opakunki, to jak dobrze zapakowano, to przychodzą ciły, ale trzeba do Micha, bo i dwóch zaszyty. A czerwiki to dobrze zrobić 2 pakunki i rozparłaty czerwiki tak, żeby nie male w jedną pakunku pary. Dziękuję ty, towarzyszu, że odczuwasz naszą nosztu. Ja znam, że tam nie jeden powiest, a było ich chaty do Rosji. No ja by na starist i o moją zdorowlu nie chodził nigdy za swojego śmicia i ty, bo się dost poczużeni człowiek natołk, namers i nachołodował. Tylko mi żal, że mam w Ameryki bohato rodyny, a nikt nie napisze listu. W naszych stronach lito było duże suche i osień także. Zarna misiaciamy wysochły, sina nie było kto kosyty. Zima sucha, mało śniegu, ale wielkie morozy. Wody po studniach neje, trzeba na riku chodyty po wodu. A nejesz to te poaudity, a na obuty. A na rici mało wody, tylko miściamy. Andrzejczynowa Liłka była uczytelką, to wyjechała do Rosji, a trzech synów doma. Najmłodszy chodzi w Gorliciach do szkoły, ale bahato kosztuje, do 1000 złotych i to bez idła. Heł, dekotry ludzie się bardzo zapomogli z Ameryki, odity i obuty, a dekotry i rodynu mają, to ani list do nich nie napiszą z Ameryki. I jest to duże sztopisaty, ale nie możesz, bo teper i swojej tiny trzeba bojaty się. Czasami czytam waszą gazetę Lemko, jak dostaną na seli.

0: sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.
1: Korzo.

0: Galem FM.
1: Jest četver, 10. verešňa septembra 2026. roka. A na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Jak poinformował Teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 września septembra w mer Valentin Kozmenko de Linde, teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumograf i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia, podpisał się i pod paroma inscenizacjami Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie rochtowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała zaplanowaną premieru na koniec grudnia-oktobra. Narodził się Valentin Kozmenko de Linde 25 sierpnia 1951 roku w Kijowskiej oblasti w tołdyżnej sowieckiej Ukrainie. Teatralną reżyserię zawarszał na Kijowskim Nacjonalnym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenka-Karoho. Po tym jak się przebrał żyty na Słowacji, jak reżyser współpracował z wieloma teatrami. Piesa, którą z dramatycznymi kolektywami zrobił, mąż był widzity w Teatrze Duchnowicza. Żeną jego była Ludmila Łukaczukowa, jaka hnes je artystyczną szefową dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Wieczna pamięć. Na żeliznyciowych stacjach w Korliciach i Biczo zaś wkaże się retropociach. Zabotkowy żeliznyciowy tabir wyjechać z Bicza 27 września septembra o godzinie 12.44 i w mieście Świtła będzie o 13.13. Nazad do Bicza odejdę o 14 godzinie. Podróż retropociągiem to możliwość przewieźć się zabotkowymi wagonami z 30. i 60. roku 20. stulecia. Bilety na atrakcję możesz zarezerwować na sajcie Małopolskich Puty Żeliznyciowej Turystyko. Na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje, a to między innymi uczest animatoriów w historycznych obleczeniach ze złamu 19. i 20. stulecia, uczest muzycznego ansamblu, czy możliwość skorzystać z parowego wagonu. W dniach 19-20 wereśnia septembra prochodziła bude 34. Lemkiwska Tłocza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięty Fedora Kuziaka w sotnoryczniczu jego narodzenia. Wczera główny organizator podziei Stowarzyszenia Lemkiw podał do widoma plakat. Pierwszy dzień podziei odbude się w Portnom, rytnom selni Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dijacza. Początek tej części o 18 godzinie w Selskiej Świetlicy. W drugi dzień stretymy się tradycyjno w Korliciach w Ruskiej Bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni byli twórcy słowa z Polski i Słowacji. Współorganizatorem podziei jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach. W najbliższą sobotę 12 września septembra odbudaj się świadkowanie jubileju 500 roków Repedy, co się nachodzi na schodniej Lemkowini. Program zacznie się o 11 godzinie bożeską liturgią w grekokatolickiej cerkwi Świętego Mikołaja, jaką czeli metropolita Jewgen Popowicz, archiepiskop Przemyślsko-Warszawskiej archieparchii. W tym czasie będzie poświęcona i pamiątkowa tablica z nagody 200. rocznicy budowy chramu. Będą też odkryte wałko pamięty i drewa, lipo pamięty. O 14 godzinie zacznie się oficjalne przywitanie gości na stadionie w Repedy. W artystycznej części wystąpi paru ansambliów, między innymi Lemmo i Osłowiany. Przedwyczajno wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Nowiny Radia Lem FM.
1: Jest četver, 10. vyrešňa septembra 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Jak poinformoval teatr Aleksandra Duchnoviča, v sredu 9. vyrešňa septembra v mer Valentín Kozmenko de Linde. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumograf i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się i pod paroma inscenizacjami Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie rychtowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała zaplanowaną premieru na koniec grudnia-oktobra. Narodził się Valentín Kozmenko de Linde 25 sierpnia 1951 roku w Kijowskiej oblasti w tołdyżniej sowickiej Ukrainii. Teatralną reżyserię zawierzył na Kijowskim Nacjonalnym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Po tym jak się przebrał żyty na Słowacji, jak reżyser współpracował z wieloma teatrami. Piesa, którą z dramatycznymi kolektywami zrobił, mąż był widzity w Teatrze Duchnowicza. Żeną jego była Ludmila Łukaczukowa, jaka hnes je artystyczną szefową dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Wieczna pamięć. Na żelizniczowych stacjach w Korliciach i Biczo zaś wkaże się retropociach. Zabotkowy żelizniczowy tabir wyjechać z Bicza 27 września septembra o godzinie 12.44 i w mieście Świtła bude o 13.13. Nazad do Bicza odejdę o 14 godzinie. Podróż retropociągiem to możliwość przewieźć się zabytkowymi wagonami z 30. i 60. roku 20. stulecia. Bilety na atrakcję można zarezerwować na sajcie Małopolskich Puty Żelizniczowej Turystyki. Na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje, a to między innymi uczest animatoriów w historycznych obleczeniach ze złamu 19. i 20. stulecia, uczest muzycznego ansamblu, czy możliwość skorzystać z parowego wagonu. W dniach 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiwska Tłocza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Wczera główny organizator podziei Stowarzyszenia Lemkiw podał do widoma plakat. Pierwszy dzień podziei odbude się w Portnom, rytnom selni Malaria, Bajkaria i Suspilnego Dziacza. Początek tej czasty 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień stretymy się tradycyjno w Korliciach w ruskiej bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni byli twórcy słowa z Polski i Słowacji. Współorganizatorem podziei jest Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach. W najbliższą sobotę 12 września septembra odbudaj się świadkowanie jubileju 500 roków Repedy, co się nachodzi na schodniej Lemkowini. Program zacznie się o 11 godzinie Bożeską liturgią w Grekokatolickiej Cerkwi Świętego Mikołaja, jak uczelit metropolita Jełen Popowicz, archiepiskop Przemyślsko-Warszawskiej Archieparchii. W tym czasie bude poświęcona i pamiątkowa tablica z nagody 200. rocznicy budowy chramu. Budą też odkryte wałka pamięty i drewa, lipo pamięty. O 14 godzinie zacznie się oficjalne przywitanie gości na stadionie w Repedy. W artystycznej części wystąpi paru ensembliów, między innymi Lemmo i Osłowiany. Przedwyczajno wielu dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Jest četver, 10. verešňa septembra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Jak poinformoval teatr Aleksandra Duchnoviča, v sredu 9. verešňa septembra v meru Valentín Kozmenko de Linde teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumograf i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się i pod paroma inscenizacjami Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie rochtowania nowej piesy w rusyńskim teatrze, która mała zaplanowaną premieru na koniec grudnia-oktobra. Narodził się Valentín Kozmenko de Linde 25 sierpnia 1951 roku w Kijowskiej oblasti w tołdyżniej sowieckiej Ukrainie. Teatralną reżyserię zawarszył na Kijowskim Nacjonalnym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenka-Karoho. Potem jak się przebrał żyty na Słowacji, jak reżyser współpracował z wieloma teatrami. Piesa, którą z dramatycznymi kolektywami zrobił, może było widzieć w Teatrze Duchnowicza. Żeną jego była Ludmila Łukaczukowa, jaka hnys jest artystyczną szefową dramatycznego kolektywu w rusyńskim teatrze. Wieczna pamięć. Na żelizniczowych stacjach w Korliciach i Biczo zaswkaże się retropociach. Zabotkowy żelizniczowy tabir wyjechać z Bicza 27 września septembra o godzinie 12.44 i w mieście Świtła będzie o 13.13. Nazad do Bicza odejdę o 14 godzinie. Podróż retropociągiem to możliwość przewieźć się zabotkowymi wagonami z 30. i 60. roku 20. stulecia. Bilety na atrakcję możesz zarezerwować na sajcie Małopolskich Puty Żelizniczowej Turystyko. Na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje, a to między innymi uczest animatoriów w historycznych obleczeniach ze złamu 19. i 20. stulecia, uczest muzycznego ansamblu, czy możliwość skorzystać z barowego wagonu. W dniach 19-20 wereśnia septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Tłocza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotnu rocznicę jego narodzenia. Wczera główny organizator podziei Stowarzyszenia Lemkiew podał do widoma plakat. Pierwszy dzień podziei odbude się w Portnom, rytnom selni malaria, bajkaria i suspilnego dziejacza. Początek to czasty 18 godzinie w Selskiej Świetlicy. W drugi dzień stretymy się tradycyjno w Korliciach w Ruskiej Bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni byli twórcy słowa z Polski i Słowacji. Współorganizatorem podziei jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach. W najbliższą sobotę 12 września septembra odbude się świadkowanie jubileju 500 roków Repedy, co się znajduje na schodniej Lemkowini. Program zacznie się o 11 godzinie bożeską liturgią w grekokatolickiej cerkwi św. Mikołaja, jak uczelit metropolita Jełen Popowicz, archiepiskop Przemyślsko-Warszawskiej archieparchii. W tym czasie będzie poświęcona i pamiątkowa tablica z nagody 200. rocznicy budowy chramu. Będą też odkryte wałka pamięty i drewa, lipo pamięty. O 14 godzinie zacznie się oficjalne przywitanie gości na stadionie w Repedy. W artystycznej części wystąpi paru ansambliów, między innymi Lemmo i Osłowiany. Przedwyczajno wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek o ruskiej doli Władimira Chylaka. Nadporucznik nie dopowił nazwiska. Zatopił go w pohariu wina. Sztoże zresztą o kapitani Szwarcy i besiduwaty, prodążał win, durkajuczy porożnim pohariom ostił. Adże same wydyte, że nie ma win przyjatela w tym towarzystwie. Niech to się z nim nie zachodyt, chyba lem w służbowych sprawach. Poza służbą muset win hladaty towarzystwa, medże młodyma oficyramy, kotry nemaly i szczykoly zabyty pro profesora Szandaria w kadeckiej szkoli. Sołotkanycz nie słuchał już tej besidy. Jego uwaga wpiała się u stołu, gdy kapitan Szwarc miejsce predsidatela zanymał. Że to, o czym sy wesołym rozpowiadał, widno było po śmichu, którym zanosyli się jocho spił besidnykę. To wasza ostatnia lubą, panie kapitan? Zwidał jeden z nich. Ostatnia, a czy nic, chyba że chmru przed czasom. Hej, mam na diju dożyty niejednoj iszczy lubownoj prychotki. Ta na dnes była to ostatnia, zauważył drugi. Rady bym znaty o waszej pierwszej lubowy była aczej bars interesująca. Kiet o niu chodyc, powiem wam, że najdłuższe zo wszystkich mnie ona zanymała, odpowił zo samozadowoleniem Szwarc. Oczywiście, ja był jeszcze uczennikom w lubowy. 19 czy 20, netiamlu, do czysta kiłkorokił małiem tołdy, ale znam, że był jemuż kadetom i akuratni mi uniform zaimponował miszczanskiej diłci, także zdała się na moją myłist i nemyłist. Kosztowało mnie to daku z trudu, bo otec steriuch ju hejby swoi dukaty w skryny. Okrem toho, jeszcze jeden hoły student poetyzował guni, ilem bez mała ne pobeło się mu zajaty ju dla sebe. To ja o czasie poznał strategii Juworocha, ukrypył jem się na swojej pozycji i śmiłym atakom zaniął twerdyniu sercia dziewczatę. Sam ju wziął do niewoli. No, same wy oczywiście spochwatyte, że niewola to ta była dla niej ciłką znisną, ale dla mnie rozweselającą. Nie miałbym byty niewdzięcznym, po to woznesu toast. Na spomen tych przyjemnych chwil, jakie jem pereżył z małą Maryczką. W tej samej chwili stał sołotkanycz za pleczami besidnyka. Pozwolte, panie kapitan, żebym i ja przyjednał się do toho toastu. Ozwał się win łachidnym, pozirni hołosom, kotromu jednako pohordliwa uśmiszka towarzyszyła. Szwarc obernął się natrpeliwo i zmorszczył czoło. Lejtenant Iwan Sołotkanycz, dawny wasz znajemy, kiet przypomny te soj dim myśka bradacza w Priaszowi. A, barz mi przyjemni, odpowił Szwarc z szównym zmieszaniem. Jak prożywate? Nie na ryczu, dobry, wesoło. Osobliwi, koli traflu na taką interesującą powieść, jaką mimowilni czuję, adde z waszych ust. Budźte dobry, panie kapitan, powtory tu już zdribny ciamy, bo bars mia ona zachopyła. Szwarc wydymo straty upewnić sebe. Ta niedostatok tot wkrył win pered swoima towaryszami arogancyją. Wybaczte, odpowiedział win chłodno, że na to teraz nie może zadowolity wasze żelania, bodaj już z tej przyczyny, że powieść drugi raz czytana perestaje byty interesująca.
protylni, ona bars obohatije, kiedy dopełnite Judyta Lamy. Perekonował z Jirkiem uśmiechon Iwan. Nadporucznik Rajłowicz i kilkoch dalszych oficerów przybliżyli się z ciekawistiu gustołu. Kietne hoczete, ta na szczęście hoden jem was, wyruczyty pane kapitan. Pochlibiam soj, że zasłużył na dobre słowo ze strony naszych przyjaciół, kiedy ich ciekawist do kraja zaspokoju. Słuchajte, że nie budu chrób w tym, jakie ma seretkamy zdobyły wylubą Maryczkę. Dost, że ona pokochała was ciłym żarom perszoj lubowy i kocha was do dnes, choć wy tak tiażko zgriszyli pered nią. Prawda, że w domu jej rodyczył nachodył się tołdy hołodny student, który waszu wybranyciu pokochał perszą, a wraz i ostatnią lubowiu. To nechodnony jak czudłaty, poneże same przyznate, że była ona perlyną medze dziwy ciamy. To hołodny student je dnes na riunym, takoj zwamy stanowisku. Nosyt taki sam mundur, za to i może was zwidaty. Szto zrobili wy z Maryczką, pane kapitane? Na jakiej podstawi zwidujete miał to? Szto wam do moich spraw? Ostro zaoponował Schwartz. Na tej osnowi, że je ona moją sestrą, bo uznała mnie za brata, a przy tym otec jej adoptował mnie za syna. Mam na to opisane dokumenty, moród się woni panowe wsmotryty neutralnym okom. I takoj wrócił więc znany nam listy nadporucznikowy, który wraz z Rajłowiczą wnuryli się do ich czytania. Zresztą to ty dokazy zbytoczny, prodążał Słodkanycz. Bo wy, pane kapitan, a czy i nie zabyli iszczy toho momentu, koli to Maryczka w naszej przyjawnosti nasz rodynny związek oświatyła pociłunkom na moim czeli. Maliby wy pamiataty i to, że sami uznaliste moje pokrowitelstwo nad nią. Prysichaliste predo mną, na wiru w Boha i na swoju czest, że ożenyte się z nią. Twoje prawo, Słodkanycz, postojaty za czest, toho dziuczate, je niezapereczne, osudył Rajłowicz. Bez najmęższego somniwu, potwierdził nadporucznik. To udyś widuju was, pane kapitan. Mate zamiar dane słowo czesty spełnyty? Schwartz rozrychotał się na ciły hołos. Ha, ha, ha, ha, ha. Czoho się wam nie zachciwat? To niemożliwe. Nijak niemożliwe. Oficer maje swoją czest bezpereczni choronyty. Pitkryslił Sołotkanycz, kiedy się zastawlat niemożliwościu, to udy trzeba dokaził na to. Pod te dobry powisty, czom niemożliwe? Schwartz sylił się na odpowiedź, kotru aż po szówni chwyle mał. Moi panowie, chwarył win, obernuwszy się do zobranych oficeriów. Cy słowo czeste dane w czasie chłopiaczoho szalinstwa może iszczy obowiązywaty człowieka, który nachodzi się dnes w inczych obstawynach i zanymat wyższu rangu. Abo słuszniejsze, pitchopył Słodkanycz, cy czest zaczynać się do perwa w oficyra, a w kadeta jelem porożnim słowom. Pane baron Schwartz, odezwał się poważnie nadporucznik, wy nosyli tołdy to sam mundur, a choć nie maliście jeszcze oficerskich dystynkcji, wszystko jedno, byli wy aspirantom toho stanu, a jak taki znali wy dobry, czego wymagat od was czest. Adże i wam, moi panowie, trafiła się podobna lubowna awantura, adże to zaniatia wesołych oficeriów, jak inakże czynyliby soj one przyjemniejszym życia w garnizonie? Bronił się Schwartz. W jakim regulaminie wy to wyczytali?
zwidał pić śmichujuczy się Rajłowicz. Do podibnoho sortu oficeriu mene ne zaczyslajte. Toto soj wypraszam, poważnie riuk nadporucznik. Choćby i tak, wszystko jedno, nych to zo zdorowym rozumom ne budu od mene wymachał, żebym dilił się swoim niewielkim majetkom z miszczańską diłką i ukraszał jej niskie pochodzenia swoim szlachtostwom. Mi potrzebna żena z inczych sfer. Znam o tym i na szczęście mam możliwość do pomocy czesnomu Zamirowy, odpowiedział Sołotkanycz. Z listiu, który pan nadporucznik i mi przyjaciel Rajłowicz perezrili, dowidate się, że jem nekwestionowanym właścicielom ciłocho majetku myśka bradacza, że je windost wielki i wece jak dwa raz perewyższat wasz majetok. Znate o tym dobry, pane baron. Odże zajawlam, że hotowy jem tako i zaraz odstupy tycho naprydane dla Maryczki. Z tym lem, że maje ona dochowaty do smerty swoho widcia. Dla sebe ne lyszam nycz. W tej sytuacji pierwszy punkt waszej obrony padat. Odnośnie drugiego, pozwolu sobie powisty, że kiedy związek z miszczanką nie był dla barona tą dyhańbą, to tym bardziej nie bude win dnes, kole chodyt o wyna chorodzenia krywdy wczyneno i diuci. Dumam, że świt, choć win dneska tak zopsuty, hosenni ociny dwasz zamir. Iszcze jedno, wyoperata się tak zawziato na swoim szlachotstwi, a zabywate, że nobles oblige. Błahorodnym wasze powedinia nazwaty nyjak ne morzu. Jocho nazwaty moż inakrze. O czym na teper zamołczu. Pryznajte same, wy prysiachom omamunyli diłku, wy krali z rodytelskoj chyży, znesławyli i lyszyli judoly na zbytkowania. Nedost toho, wy tu arogancko piddali jej czesne imię pyludniej na śmiszci. Lyszte swoju propowit, niom mia ne złamlete. Zaśmijał się wymuszeno Szwarc. Ne szkodyt, dobry propowidnik ma je pochosnuwaty wszytkie seretkę, tak rozumu jak i poczuć. Bez względu na to, to cy poruszyt winda koho cyni. I ja tak roblu. Wy, pane, nadijete się dorochom wojskowej kariery, dobyty się oślipiujuczoj pozycji w świti, ale net ja myte, że ja, hoden, struchnuty wam takoho fygla, bo jak mnych to stowaryszył, nie budę chciał służyty z wamy pod jednym praporom. I wy budete zmuszeny lyszyty wojsko. Szto to udy? Zwiduju, prochulany wasz majetok ne pidreperuje, ona biła ruczka, na kotru się na dietę ne budę chciła wirte mi byty waszą i wam, pane baron, ostanę lempidusia. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest četver, desiatej vyrešňa septembra 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Jak poinformoval teatr Aleksandra Duchnoviča, v sredu 9. vyrešňa septembra v meru Valentín Kozmenko de Linde teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumograf i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się i pod paroma inscenizacjami Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie rochtowania nowej piesy w rusyńskim teatrze, która mała zaplanowaną premieru na koniec grudnia-oktobra. Narodził się Valentín Kozmenko de Linde 25 sierpnia 1951 roku w Kijowskiej oblasti w tołdyżniej sowieckiej Ukrainie. Teatralną reżyserię zawarszył na Kijowskim Nacjonalnym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenka-Karoho. Potem jak się przebrał żyty na Słowacji, jak reżyser współpracował z wieloma teatrami. Piesa, którą z dramatycznymi kolektywami zrobił, może było widzieć w Teatrze Duchnowicza. Żeną jego była Ludmila Łukaczukowa, jaka hnes je artystyczną szefową dramatycznego kolektywu w rusyńskim teatrze. Wieczna pamięć. Na żelizniczowych stacjach w Korliciach i Biczo zaswkaże się retropociach. Zabotkowy żelizniczowy tabir wyjechać z Bicza 27 września septembra o godzinie 12.44 i w mieście Świtła bude o 13.13. Nazad do Bicza odejdę o 14 godzinie. Podorож retropociągom to możliwość przewieźć się zabytkowymi wagonami z 30. i 60. roku 20. stulecia. Bilety na atrakcję możesz zarezerwować na sajcie Małopolskich Puty Żelizniczowej Turystyko. Na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje, a to między innymi uczest animatoriów w historycznych obleczeniach ze złamu 19. i 20. stulecia, uczest muzycznego ansamblu, czy możliwość skorzystać z parowego wagonu. W dniach 19-20 wyrażnia septembra prochodziła bude 34. Lemkiwska Tłocza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięty Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Wczera główny organizator podziei Stowarzyszenia Lemkiw podał do widoma plakat. Pierwszy dzień podziei odbude się w Portnom, rytnom seli malaria, bajkaria i suspilnego dziacza. Początek tej czasty 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień strytymy się tradycyjno w Korliciach w ruskiej bursi. Niedzielna czast zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni byli twórcy słowa z Polszczy i Słowacji. Współorganizatorem podziei jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach. W najbliższą sobotę 12 września septembra odbude się świadkowanie jubileju 500 roków Repedy, co się znajduje na schodniej Lemkowini. Program zacznie się o 11 godzinie bożeską liturgią w grekokatolickiej cerkwi św. Mikołaja, jak uczelit metropolita Jełen Popowicz, archiepiskop Przemyślsko-Warszawskiej archieparchii. W tym czasie bude poświęcona i pamiątkowa tablica z nagody 200. rocznicy budowy chramu. Budu też odkryto wałko pamięty i drewa, lipo pamięty. O 14 godzinie zacznie się oficjalne przywitanie gości na stadionie w Repedy. W artystycznej części wystąpić paru ansambliu, między innymi Lemmo i Osłowiany. Przedwyczajno wielu dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra, dociam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piórko.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

0: Jest četver 10. rešnja septembra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Jak poinformoval teatr Aleksandra Duchnoviča, v sredu 9. rešnja septembra v mer Valentin Kozmenko de Linde. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumograf i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia podpisał się i pod paroma inscenizacjami Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowie. Jak raz teper był w procesie rychtowania nowej piesy w rosyjskim teatrze, która mała zaplanowaną premieru na koniec grudnia-oktobra. Narodził się Valentin Kozmenko de Linde 25 sierpnia 1951 roku w Kijowskiej oblasti w tołdyżniej sowickiej Ukrainii. Teatralną reżyserię zawierzył na Kijowskim Nacjonalnym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Po tym jak się przebrał żyty na Słowacji, jak reżyser współpracował z wieloma teatrami. Piesa, którą z dramatycznymi kolektywami zrobił, mąż był widzity w Teatrze Duchnowicza. Żeną jego była Ludmila Łukaczukowa, jaka hnes je artystycznym szefową dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Wieczna pamięć. Na żelizniczowych stacjach w Korliciach i Biczo zaś wkaże się retropociach. Zabotkowy żelizniczowy tabir wyjechać z Bicza 27 września septembra o godzinie 12.44 i w mieście Świtła bude o 13.13. Nazad do Bicza odejdę o 14 godzinie. Podróż retropociągiem to możliwość przewieźć się zabytkowymi wagonami z 30. i 60. roku 20. stulecia. Bilety na atrakcję można zarezerwować na sajcie Małopolskich Puty Żelizniczowej Turystyki. Na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje, a to między innymi uczest animatoriów w historycznych obleczeniach ze złamu 19. i 20. stulecia, uczest muzycznego ansamblu, czy możliwość skorzystać z parowego wagonu. W dniach 19-20 września septembra prochodziła bude 34. Lemkiwska Tłocza Osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka w sotną rocznicę jego narodzenia. Wczera główny organizator podziei Stowarzyszenia Lemkiw podał do widoma plakat. Pierwszy dzień podziei odbude się w Portnom. Rytnom seli malaria, bajkaria i suspilnego dziejacza. Początek tej czasty 18 godzinie w selskiej świetlicy. W drugi dzień stretymy się tradycyjno w Korliciach w ruskiej bursi. Niedzielna część zacznie się o 16 godzinie. Do uczesty zaproszeni byli twórcy słowa z Polski i Słowacji. Współorganizatorem podziei jest Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach. W najbliższą sobotę 12 września septembra odbudę się świadkowanie jubileju 500 roków Repedy, co się nachodzi na schodniej Lemkowini. Program zacznie się o 11 godzinie Bożeską liturgią w Grekokatolickiej Cerkwi Świętego Mikołaja, jak uczelit metropolita Jewen Popowicz, archiepiskop Przemyślsko-Warszawskiej Archieparchii. W tym czasie bude poświęcona i pamiątkowa tablica z nagody 200. rocznicy budowy chramu. Budą też odkryte wałka pamięty i drewa, lipa pamięty. O 14 godzinie zacznie się oficjalne przywitanie gości na stadionie w Repedy. W artystycznej części wystąpi paru ensembliów, między innymi LMM i Osłowiany. Przedwyczajno wielu dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Drodzy słuchacze, idziemy dalsze po muzycznej przerwie, kto do nas teraz dołączył, tak przypominam, że to czujecie audycję Tri Świty w radiu LM FM. Dneska 4. dzień września, to 253. dzień w roku i do końca 2026 roku liczą nam się 112 dni. Czas żyny bardzo skoro, wresen takoj już jeszcze chwilka i będzie za nami pierwsza jego połowina. No i można powiedzieć, że osień do nas zawitała. Tak i dnes na Lemkowyni, tak i na Czużyni, tak dost pochmareno na Lemkowyni rano pokropyło, późniejsze za dniaku słońce wyszło, ale i na zachodnich zemlach dnes chwila taka. No jak to chyba już powinna być wresny, pomaleńkę musimy zwykaty do tego, że no, co chcemy, co nie chcemy, osin do nas przyjdzie.

0: Łem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Łem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze. Teraz chciałbym się zwrócić do wszystkich solenizantów i solenizantów, wszystkich tych, co świętujecie dnes swoje imieniny. No i za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dneska świętują dzieńczą Bernat, Rahapej, Datyw, Leon, Leona, Izabela, Kirył, Frantyszok, Mykołaj, Monika, Sebastian, Teodor, Petrocy, Polian. Kolejny posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu. Dnesk świadkuje od medzeńczyma Mojsej, Joł, Sawa, Anna, Zuzana, Aleksij, Feodozy, Tymofej, Ilarion, Wasyl, Mykołaj, Aleksandracy, Leonty i Lawrenty. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam, słuchaczam Radialem FM życzę na mnogo i błahelita, krypkoho wam zdrowla, wszystkoho, co sylem zamryjate i zabahnete.

0: Wertam do Was, zdrowe słuchacze, po muzycznej perwi, teper dumam sobie krótko, przyszła pora na to, żebyśmy sobie powili o tym, że dnes mamy jedno netypowe świato. Odże dnes my dzieńczyma den futbolisty 10 września 1972 roku w ryczniciu złotego medalu olimpijskiego. Polska reprezentacja ten olimpijski medal otrzymała. To było w 72 roku i z tej przyczyny w Polsce jak raz świadkujemy 10 września den futbolisty. Okrem tego dnes też den światowy den zapobiegania samobójstwom, żeby podkreślać, że ludzkie życie jest najwyższą wartością, no i żebyśmy proto to życie sami pro siebie prosto kiedlim znamy możemy dbać, kiedy nic, tak żebyśmy znali, że też inni nam chcą pomocy. Dobry, drogi słuchacze, teper dumam, że sobie zrobimy kus muzycznej przerwy. Po niej ja do Was wernę i sobie zazrymę do naszego słonecznego zegaria, kalendaria. Posmotrymy, kiedy to nam zaran dzień się zacznie.
1: Słuchajcie tej pierwszej naszej hlastywoczki Lemkiewskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Wczera Dnes Zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.
1: I witajcie po przerwie. Zaraz przedamy 15, już 11 dzień września. Zaraz schód słońca o godzinie 6:03 minuty, zachód o godzinie 19:01. Znaczy się, że zaraniśnia długość dnia już krótsza od dzisiejszego dnia takoj o 4 minuty, bo dnes dzień trwał 13 godzin i minutu, a zaraz już 12 godzin i 57 minut.

0: Witajcie po przerwie z tej strony Seweryan Kosowski. Przypominam, że to kto aż teper gunam douczył, tak się wyczujete w LEM FM audycji Tri Świty. Drogi słuchacze, teper bym wam chciał powisty pro dneśnie historyczne kalendarium i tak beremy sobie na pierwszy pogląd suczasnyka, odże dnes jak raz swojej urodziny świadkuje Andrzej Kopcza, wedúcy z Towarzyszenia Lemki, jaki wyrodził się 10 września 1954 roku w rodzinie Iwana i Emilii z domu Kwoczko, studiował kulturoznawstwo na Wrocławskim Uniwersytecie i reżyserował w Dyrżawni Wyższej Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej Szkoli w Łodzi. Znany jest przede wszystkim z pospilnej aktywności, jak wedúcy Stowarzyszenia Lemki, jest jednym z osnowateli tiż tej organizacji. Wedúcym jest od początku działalności Stowarzyszenia Lemki, to jest od samego kwietnia 1989 roku. Od pierwszego światowego kongresu w 1991 roku jest już członem Światowej Rady Rusyniów. Był członem Światowej Rady Rusyniów, to też teper wam tu przywodzę to już kusna aktualna informacja, bo jak raz teper za Lemkowinu, za Polszczu, członem Światowej Rady Rusyniów staje Andrzej Trochanowski. Jedną kadencję już jak raz Andrzej Kopcza był wedúcym Światowego Kongresu Rusyniów. Andrzej Kopcza, jak już nie wspomniał, to też reżyser, scenarysta i pisatel. Debiutował w 1980 roku w Polskim Radiu Słuchowiskom Faul, kińciom 80-tych roku 20. stolicia. Napisał znaną dramę od Tiaty Korinia, a potem jej produżenia pod naholówką Ostatnia godyna, jak wystawiał późniejsze razem z Teatrem Stowarzyszenia Lemkiu. Na początku 21. stolicia na osnowie swoich scenariów zrealizował dwa filmy Akcja Wisła i drugą część Akcja Wisła na Czużyni. Okrem toho Andrzej Kopcza też wyreżyserował tak klasyki jak Weryty w Karpatach Iwana Rusenka, piesy od Petra Trochanowskiego, Mędrzyńczyma, Maluaty, jaka to piesa była poświaczena, jest poświaczena, Epifanowy, Drowniakowy, Nikyforowy. Pan Andrzeju, kiedy nas czujecie, a znam, że czas do czasu zauczate radiolem FM, tak przyjmijcie z nachody dneśniej waszej rocznicy, dnia narodzenia, wielu zdrowia i szczęścia na mnohy. I błahelita toho, oczywiście, że wam nie lem ja, ale dumam i ciła redakcja Radia LEM FM, tak i Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, kotroho i wyste tiż členom.
1: Dobry wieczór, Lemki!
2: Dobry wieczór, Lemki! Dobry wieczór, Русини!
1: My приїхали do was z Ukrainy, z Закарпаття, заспівати файну нашу ноту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
1: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Żenyłby.

0: Zarajte, to ze chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Zamierku, nie zbudaję.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.